0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Hey! Wysadzi osem.

0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
1: To jest wakacyjne wydanie programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym możecie usłyszeć fragmenty najciekawszych wywiadów polskich gwiazd. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystą, który był współzałożycielem choćby takich zespołów jak Brygada Kryzys czy grupy Tilt. Przed wami już teraz Tomek Lipiński.
0: Pewnego razu w muzyce.
2: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, którego piosenki, mimo że powstały kilkadziesiąt lat temu, w dalszym ciągu są aktualne.

0: Zespół Tilt i Tomek Lipiński. Kilka dekad na scenie, ale pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o muzycznych początkach i okazało się, że Tomek Lipiński doskonale pamięta, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki instrument.
1: To było na rok, zanim powstał Tilt. W 78 roku w lecie w Sopocie, w jakiejś willi w Dolnym Sopocie, na jakiejś imprezie, gdzie tam z przyjaciółmi trasiliśmy. Oczywiście, jak to zwykle w takich wypadkach, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, ale gdzieś nagle jesteśmy. O, i tam się okazało, że jakieś bębny chyba stały, wzmacniacz, gitara. Do tamtego dnia nigdy w życiu nie grałem na gitarze elektrycznej. Ja już pisałem wtedy piosenki i już zainspirowany właśnie tymi punkowymi czy postpunkowymi produkcjami ze świata napisałem między innymi taką piosenkę Dowód Osobisty. Jej cały tekst to było to, co było wpisane w tych książeczkowych dowodach osobistych zielonych, czyli dowód osobisty jest jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. I to był tekst, a refren dowód osobisty. Aha, jeszcze był jedna zwrotka SJ74543555. To był mój numer dowodu. I rzeczywiście wtedy w tej willi pierwszy raz grałem na gitarze elektrycznej. Pierwszy raz chyba, albo nie pamiętam, czy ktoś tam zagrał na perkusji, czy nie. W każdym razie pierwszy raz wystąpiłem przed szerszym gronem niż tylko malutkie grono przyjaciół ze swoją piosenką. Także to był mój debiut.
2: Nie chcę was straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed nami.
0: I to akurat prawda. Najciekawsze dopiero przed nami. Tomek Lipiński, zespół Tilt, dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat na scenie, ale oczywiście, jak to zwykle bywa, Tomek Lipiński muzyki, i to muzyki z całego świata, słuchał jeszcze zanim wziął do ręki instrument. No i w tym momencie wypada zapytać o muzykę młodości.
1: No, muzyka mojej młodości to jest przede wszystkim to, czego słuchałem właśnie wtedy, kiedy zacząłem świadomie słuchać muzyki, czyli rozgłośnia harcerska, połowa lat 60., czyli wczesny rock and roll, brytyjski głównie. Później zaraz oczywiście nastąpiła ta cała fala psychedelii amerykańskiej głównie, która też oczywiście miała wpływ na muzykę brytyjską, i wtedy początek lat 70., no, czyli wszystkie te zespoły takie jak Led Zeppelin właśnie, czy Deep Purple, który może nie jest moim ulubionym zespołem, ale no i tak dalej, Pink Floyd, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym też czasie zacząłem dużo słuchać jazzu i w tym też czasie zacząłem dużo słuchać muzyki etnicznej z całego świata, więc przeszedłem całą free jazzową edukację, nawet o czym mało kto wie. Współpracowałem z warszawskimi awangardowymi zespołami free jazzowymi, grając na instrumentach perkusyjnych w latach 70., zanim pojawił się punk rock, który z kolei ośmielił mnie do tego, żeby zacząć pisać piosenki i je grać, tak? Bez punk rocka bym się prawdopodobnie na to nie odważył, więc to były takie, no i oczywiście muzyka reggae do tego, której zacząłem słuchać jeszcze zanim w ogóle usłyszałem o punk rocku. Myśmy tutaj w Warszawie też jakimś cudownym zrządzeniem losu mieli dostęp do wszystkich jamajskich tych maxi-singli, jakie wychodziły na Jamajce poprzez Londyn, one jakimiś dziwnymi kanałami docierały do Polski, więc myśmy znali tych wszystkich jamajskich I-Royów, U-Royów i tak dalej, tych DJ-ów, którzy na Jamajce tam ogarniali te sound systemy słynne, pierwsze jamajskie. No i tak, i tyle. Właśnie to była właśnie taka muzyka formująca mnie.
0: I ta muzyczna podróż przez wczesne młodzieńcze lata Tomka Lipińskiego może wyjaśniać, skąd takie bogactwo, jeżeli chodzi o kompozycję. Odrobina free jazzu, psychodeli, punk rocka i tak dalej, można by wyliczać długo. Ale często się zdarza, że największe przeboje, których słuchamy po latach, powstały odrobinę przez przypadek. Tak było choćby z tym utworem.

0: piosenka powstała tak. To był czas, kiedy zacząłem współpracować z krakowskim basistą, no zresztą wszechstronnym muzykiem, producentem, kompozytorem, niejakim Francem Dreadhunterem. Zresztą śmiesznie, bo Franz Dreadhunter został Francem po jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, koncercie Tiltu w Krakowie. Myśmy mieli grać pod Jaszczurami. Przyjechała z nami grupa fanów, która od razu na dzień dobry w tych Jaszczurach zachowała się niestosownie, więc nas wywalili z tych Jaszczurów i odwołali nam koncert. I przytulił nas klub pod przewiązką, klub studentów Akademii Sztuk Pięknych. I koniec końców tam zagraliśmy na sprzęcie pożyczonym od Marka i Kory Jackowskich. I ten koncert wywał ogromny wpływ na młodego Darka, właściwie Piotrusia Adamczyka tak naprawdę, który wskutek tego został przez swoich kolegów mianowany Francem. No i został Francem Dreadhunterem. On grał w Pudelsach, współpracował z Piotrem Markiem, taką słynną, nieżyjącą od dawna postacią awangardową z Krakowa. No krótko mówiąc, zaczęliśmy współpracować w 80, jakoś tak na przełomie 3 i 4 roku, jeśli dobrze pamiętam, właśnie z Francem Dreadhunterem. Jutro powstał tak, że Franz przyniósł kiedyś linię basu i mówił: o, zobacz, mam taki basik, może coś z tym zrobić. No i dorobiłem do tego basu akordy, do akordów napisałem tekst i tak powstała piosenka.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich kamieni milowych, jak choćby Nie wierzę politykom, Mówię ci, że, czy też Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Fani Tomka Lipińskiego z pewnością doskonale wiedzą, że prócz muzyki, jedną z jego pasji jest kino. Nawet pojawił się w kilku filmach, a to u Zanussiego, a to u Pasikowskiego.
1: Te role zawsze były szalenie przypadkowe, bo to nigdy nie było tak, że zadzwonili do mnie producenci czy reżyserzy i mówili: dobry panu, mamy dla pana propozycję, żeby zagrać rolę w filmie. Nie, to zawsze wyglądało inaczej. No, u Pasikowskiego pojawiłem tam się gdzieś w jakichś scenach zbiorowych, no właściwie tylko dlatego, że pisałem piosenki do jego paru filmów i byłem tam obecny. No to tak było, że tam zaganiał swoich kolegów na plan, żeby ich pokazać, żeby było miło i żeby zostali uwiecznieni. A u Zanussiego byłem konsultantem tam w filmie Życie jako śmiertelna choroba, przepraszam, drogą płciową, ponieważ tam są jakieś wątki związane z muzyką rockową, więc mnie zatrudnili jako konsultanta i ja tam mówię: no tak, to prawdopodobne, a to raczej mniej prawdopodobne. I w końcu Zanussi mówi: wie pan, panie Tomaszu, jak pan już tutaj jest, to może pan zagrał taki mały epizod. Głównie no i zagrałem epizodzik drzemiącego na kozetce lekarza, więc to są moje, wiesz, osiągnięcia ekranowe. Wiesz, nie przepadam za... Wiesz, no, oglądanie siebie to jest trochę tak jak słuchanie siebie, to zawsze jest swego rodzaju wyzwanie, no, bo człowiek zawsze ma, nawet jeżeli się zna już z takiego właśnie oglądu z zewnątrz, to ciągle jeszcze ma na swój temat różne dziwne wyobrażenia, które się często konfrontują z tymi obrazkami samego siebie. Ale tak dopowiadając jeszcze, mam takie marzenie, to jest też takie moje marzenie, żeby zagrać w jakimś bardzo wykręconym filmie jakąś bardzo wykręconą postać. Ale właśnie nie takiego siebie, podobnego do siebie, tylko jakiegoś zupełnie innego siebie. To znaczy chciałbym wydobyć, gdyby to się kiedyś zdarzyło, wiesz, to wydobyć z zakamarku swojej duszy jakieś najbardziej dziwne, wiesz, największe dziwactwa, największe jakieś wykręty i szaleństwa i sprzedać to w formie roli na ekranie. To mnie kupuje.

0: dzisiaj trochę wspominamy czasy, kiedy polska młodzież słuchała polskich piosenek. Czasów trochę zamierzchłych, no ale pewnie fani zespołu Tilt pamiętają, jak to próbowano trochę sztucznie wygenerować konflikt między zespołem Tilt a zespołem Kryzys.
1: To polegało generalnie na tym, że Maciej Góralski, zwany Magurą, perkusista od pewnego momentu Kryzysu, jak przychodził na koncerty Tiltu, no to wydawało mu się, że to będzie taki, nie wiem, jakiś czynnik dynamizujący, wiesz, może koncerty czy scenę tą alternatywną warszawską. Przychodził na koncerty Tiltu, krzyczał Kryzys na przykład, albo po czyjej jesteś stronie, i sprawiał wrażenie, jakby zależało mu na wygenerowaniu jakiegoś konfliktu albo udawaniu, że no nie, było to zdumiewające. Takiego konfliktu w istocie nigdy nie było. Robert Bylewski, który był zawsze taką najwyraźniejszą postacią w Kryzysie, niezwykle zdolny muzyk, niezwykle interesujący człowiek, chwilę po rozpadzie Kryzysu założyłem z nim zespół, więc nie było tam żadnych animozji. Oczywiście Tilt ówczesny i Kryzys w tym całym spektrum ówczesnych zespołów nowofalowych różniły się od siebie, rzecz jasna, chociażby tym, że oni byli jednak od nas w większości młodsi, ciągle jeszcze chodzili do szkoły, no i właśnie reklamowali się hasłem: polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a myśmy w tym czasie śpiewali po angielsku.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie, czy po prawie pół wieku komponowania tworzy się łatwiej, czy trudniej?
1: Muzyka się pisze chyba łatwiej, bo muzyka jest takim wszechświatem. Ja to tak widzę, że każda działalność muzyczna to jest taki, wiesz, portal. Otwiera się taki portal i wchodzisz w świat, który już jest. On jest, on istnieje, on ma swoje reguły, on jest uporządkowany. Wszystko, co możesz zrobić, to jest odkryć te wewnętrzne prawa, które w nim panują i zaczerpnąć tam dźwięków, rytmów, akordów, brzmień, wiesz, wszystkich tych rzeczy, które się składają na muzykę. Zaczerpnąć i wynieść tutaj do tego naszego świata, tak? Więc muzyka jest światem, który nie ma końca i którego poznanie nie ma końca. Natomiast oczywiście, jeżeli już zgłębiasz ten wszechświat przez 30 parę lat, no to coś tam już wiesz, więc łatwiej ci jest. Wiesz, że jak zastosujesz takie rozwiązanie harmoniczne, to się to wydarzy, jak po prostu nabywasz pewnych umiejętności. Z tekstami jest trochę inaczej, bo świat słów nie jest takim uporządkowanym wszechświatem, który poznajesz, tylko jest rodzajem dżungli, rodzajem gąszczu. Każde słowo ma swoje korzenie, każde słowo ma swoje odnogi, boczne gałęzie, słowa są spokrewnione przez sobą. To jest jak dżungla różnych gatunków, czasami skrzyżowanych, połączonych. Jedne sięgają korzeniami do jakichś, wiesz, do prań do europejskich źródeł, inne sięgają korzeniami do gdzie indziej, wiesz. Tu łacina, tu angielski, tu niemiecki, tu rosyjski, tu czeski, wiesz, to wszystko się... I to wszystko tworzy taki dziwny właśnie ogród, czy raczej dziką dżunglę, która jest nieuporządkowana. Poza tym, jeśli przez 30 parę lat komunikujesz publicznie ludziom rzeczy, które masz nadzieję, że są ważne, to co jeszcze im powiedzieć takiego, żeby ich nie zanudzić, żeby się nie powtórzyć, żeby nie opowiadać w kółko tego samego, jak wszyscy starsi ludzie, żeby ich zainteresować i żeby to było ciągle dla nich ważne. To znaczy, jak wciąż umieć zaczerpnąć w swoim sercu czy w swojej duszy tak głęboko, żeby to ciągle budziło w ludziach równie głęboki rezonans. To jest wielkie wyzwanie.
0: Ale na to wyzwanie jesteśmy gotowi. Tomek Lipiński dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Pewnego Razu w Muzyce.
0: A dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce prawdziwa legenda. Artysta, z którym chyba większość z nas dorastała. Pamiętamy przed laty, jakie wrażenie zrobił na nas utwór Nie wierzę politykom. Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Tomek Lipiński jest obecny na muzycznej scenie od wielu, wielu lat. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że ma mnóstwo kompozycji, które wylądowały w szufladzie. Jak najbardziej chyba na miejscu jest pytanie, co z tymi kompozycjami potem się dzieje? Czy one wracają w jakikolwiek sposób?
1: Znaczy rzeczywiście od czasu, kiedy takie robocze rejestrowanie pomysłów, prób i tak dalej stało się bardzo łatwe dzięki technologii, bo kupa malutkich pudełeczek, na które to możemy sobie w dobrej jakości nagrać. Zacząłem zbierać różne pomysły i pomysły z prób i takie pomysły, co ci przychodzą do głowy, jak jedziesz samochodem, wiesz, i na słowa, i na muzykę, na jakieś riffy. Jest tego rzeczywiście dużo. Co jakiś czas robię przegląd i mniej więcej 80% wyrzucam, żeby nie utonąć. I rzeczywiście wydaje mi się, że to tak się jakoś kształtuje, że 80% tych pomysłów to są pomysły, które oczywiście mógłbym realizować, rozwijać, ale nie wyczuwam w nich takiego, wiesz, tej elektryczności. 20% zostawiam do dalszego wykorzystania i później, kiedy tak sięgam i oglądam te wszystkie teksty, na przykład teksty zebrane z różnych okresów życia, bo gdzieś nagle się okazuje, że jakiś tekst, o którym nawet nie pamiętałem, że istnieje, trafia mi w ręce i się okazuje, że on akurat do tej melodii jest wymarzony i że po to ta muzyka powstała, żebym ja odnalazł ten tekst, bo on na nią czekał, wiesz. To są takie trochę czarodziejskie rzeczy. Gdzieś trafiam na jakąś karteczkę, gdzieś czy do jakiegoś pliku, widzę tekst, długi tekst, na przykład, nie wiem, tam 20-30 linijek, ale tam są dwie linijki, które mi wyskakują od razu, wiesz, i wyciągam je i na ich kanwie buduję zupełnie nowy tekst i on trafia na płycie. Różnie, różnie, bardzo różnie. To jest żmudny i niełatwy proces, jeśli tak jak mówię, nie chce się popaść w bana, jeśli nie chce się opowiadać głupot. A oczywiście można opowiadać głupot, ale ja akurat nie chcę.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez dobrych kilkadziesiąt lat historii polskiego showbiznesu.

0: No właśnie, a propos zmian, które są nieuchronne, wielu artystom zadaje to pytanie, bo w końcu niektórzy zaczynają już się nad tym zastanawiać. Co będzie, gdy okaże się, że następna płyta ukaże się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bez nośnika?
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się stało, z dwóch powodów. Ciągle będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli mieć ten przedmiot, tak? Chociażby jako kolekcjonerski przedmiot. Dlatego myślę, że rola wszystkich tych bonusów typu opakowanie, czy tam, nie wiem, ciasteczka, książeczka, ten będzie miała co i ma coraz większą rolę, bo ktoś, kto kupuje płytę, chce mieć taki na pamiątkę. Często przegrywają sobie do różnych tam urządzeń elektronicznych i słucha w formie elektronicznej tylko. Natomiast ma na półce i tacy ludzie zostaną. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, systematycznie od paru lat wzrasta sprzedaż winyli. To jest ciągle niewielki procent rynku. To jest naprawdę w granicach tam dwa w tej chwili, w okolicach 2% rynku światowego. Tym niemniej wzrost w ciągu ostatniego roku jest bodajże dwukrotny, czy to także, winyl wraca i winyl już zostanie. Myślę, że nawet jeżeli nam CD spadnie, to gdzieś ono zostanie, bo ludzie będą mieli chcieć coś. A to, że coraz więcej muzyki jest dystrybuowane w formie elektronicznej, tego nie unikniemy. W skali globalnej przecięły się te dwie krzywe, to znaczy spadająca krzywa sprzedaży na fizycznych nośnikach i rosnąca krzywa sprzedaży elektronicznej. I to nie ma się czego bać, wiesz, no tak jak, chyba że tak jak nasi przodkowie, będziemy się bać maszyn parowych, wiesz. To jest nieuchronny proces, no to nie unikniemy tego. Jest inna sprawa, to na ile sprzedaż właśnie w takich usługach streamingowych, głównie tam, gdzie nie ściągasz, a to jest moim zdaniem przyszłość, tam, gdzie nie ściągasz sobie tak naprawdę na stałe wszystkiego, ściągasz sobie tylko to, co chcesz mieć na zawsze. Natomiast ponieważ w streamingu masz wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć na komputerze. Po co? Prawda? Więc myślę, że streaming będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Problemem jest to, ile artyści na tym zarabiają. To znaczy kwoty wypłacane artystom za poszczególne odsłuchania, ściągnięcia też, ale zwłaszcza za odsłuchania, są mikroskopijne, bo to są tysięczne części groszy, tak? To są jakieś po prostu ułamki. I tą drogą zarabiają tylko ci nieliczni, którzy mają miliony ściągnięć. Natomiast, a tych jest wiadomo kilka procent. Natomiast 90 parę procent prawie na tym nie zarabia. I na ten temat jest dużo dyskusji, bo ten system, który jest w tej chwili, preferuje utrwalanie takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. W ogóle w skali globalnej zarabia niewielki margines ultrapopularnych artystów świadomych. Cała reszta daje radę lepiej lub gorzej, albo nie.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Dzisiaj Tomek Lipiński, czyli artysta, który muzycznie przeprowadził nas z jednej rzeczywistości do drugiej.

0: I faktycznie artysta, który swoją muzyczną przygodę zaczynał w Polsce, która wyglądała zupełnie inaczej, jak mało kto potrafi spojrzeć z dystansem na rzeczy, które w czasie kilkudziesięciu ostatnich lat poszły nie tak. Czy show biznes, zdaniem Tomka Lipińskiego, poszedł w stronę, w którą spodziewał się, że pójdzie?
1: Nie, to nie poszło w tę stronę, w którą spodziewałem się, że pójdzie, i to nie poszło z jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie, kiedy myśmy tutaj, patrząc z Polski na świat wcześniej, we wcześniejszych czasach, widzieli tamten rynek muzyczny, amerykański, brytyjski, czy nie wiem, francuski, włoski, to były rynki krajowe, to były rynki, oczywiście poza anglosaskimi, które miały bardziej międzynarodowy charakter, ale tak czy inaczej, to były rynki krajowe, to były rynki, na których było bardzo dużo wydawców, większych, mniejszych, drobnych, średnich, prywatnych, często rodzinnych, znaczy w sensie firm, tak? Marząc o tym, żeby kiedyś polski rynek muzyczny się ucywilizował, myśmy oczywiście myśleli o tym, co widzieliśmy na Zachodzie. Tak się stało, że kiedy w Polsce dokonywały się te przemiany ustrojowe, mam na myśli lata 90., w tym samym czasie dokonywała się globalizacja gospodarki, przyspieszona. I w tym czasie mieliśmy do czynienia z procesem, który polegał na tym, że duzi gracze, czyli działy muzyczne, fonograficzne wielkich ponadnarodowych korporacji, zaczęły połykać te wszystkie małe firmy. Ten proces doprowadził do tego, że dzisiaj mamy trzech wydawców wielkich, tak zwanych majorsów, którzy kontrolują, nie wiem, 80% całego rynku fonograficznego na świecie. I to się nałożyło na nasze przemiany, więc w momencie, w którym te firmy, czy w ogóle pewne mechanizmy, ludzie, firmy, know-how z Zachodu zaczęło przychodzić do Polski, działo to się w momencie, w którym cały rynek się zmieniał. I ten rynek, który przyszedł do Polski, już przyszedł jako rynek zglobalizowany, z zupełnie nowymi procesami, z zupełnie nowymi wyzwaniami, z potężnym wyzwaniem technologicznym, jakim jest internet, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można było przewidzieć.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Tomek Lipiński, czyli baczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości. Kiedyś porównał, a propos przemian, festiwal w Jarocinie do Berlina Zachodniego. No i to porównanie na tyle niezwykłe było, że aż postanowiłem zapytać, co autor miał na myśli.
1: Tak, podobne było to, że w samym środku, rzeczywistości ciemnej i ponurej pojawia się coś, co jest odgrodzone od tej rzeczywistości, wyseparowane, odizolowane, a co staje się taką oazą wolności, tak jak Berlin Zachodni był w samym środku DDR, taką otoczoną murem oazą, taka dziwna hybryda wolności i niewoli. Podobna sytuacja miała miejsce w Jarocinie w latach 80.
0: Tomek Lipiński, prócz bacznego obserwowania otaczającej nas rzeczywistości, czasami stawia też bardzo celne diagnozy. W pewnej rozmowie stwierdził, że jego zdaniem praprzyczyną wszelkich problemów w naszym kraju jest ekonomia.
1: Jest kilka, myślę, spraw fundamentalnych. Nie ubiegam się o fotel prezydencki, więc nie będę tutaj długich przemów na ten temat wygłaszał, ale na pewno rozwarstwienie ekonomiczne jako rezultat przemian ustrojowych w latach 90. I to jest coś, co do czego właściwie już nikt poważny nie ma wątpliwości. Choć oczywiście nie ulega też wątpliwości, że szliśmy drogą, którą nikt przed nami nie szedł i właściwie ją wytyczaliśmy jako kraj, przechodząc od realnego socjalizmu do czegoś w rodzaju kapitalizmu, tylko że jeszcze nie doszliśmy do tego kapitalizmu.
0: Tomek Lipiński, czyli artysta, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Formalnie osiągnął już wiek emerytalny, dlatego i ten wątek kiedyś w naszej rozmowie musiał się pojawić.
1: Ponieważ dorastając w czasach PRL-u i nie mając ochoty się z tym PRL-em szczególnie miksować, też nigdy nie miałem takiej postawy, wiesz, roszczeniowej wobec państwa, że państwo ma mi coś dać. Mnie osobiście, choć oczywiście uważam, że państwo powinno dawać ludziom i że to jest rodzaj, wybierając polityków, zawieramy z nimi rodzaj kontraktu i oni mają dla nas pracować, oni mają nam robić dobrze, prawda? Więc mają tak robić, ale ze swojego osobistego punktu widzenia ja jednak tak zostałem nauczony i tak jakoś mi się to spodobało, żeby polegać na sobie samym. Ja przyzwyczaiłem się do planu zarabiania i pracowania przez całe życie, co zresztą tak czy inaczej mam ochotę robić, bo nie wyobrażam sobie takiego momentu, że przychodzi któryś tam rok życia, ja wyłączam przełącznik, mówię, dobra, to ja teraz już nie robię tego, co robiłem.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Zespół Tilt. Niektórzy fani do dzisiaj nie wiedzą, skąd wzięła się nazwa tego zespołu. Co ciekawe, sam Tomek Lipiński też nie do końca pamięta, kto tę nazwę wymyślił.
1: Myśmy w pierwszym okresie działalności Tiltu, czyli na przełomie 79 i 80 roku ubiegłego wieku, mieli właściwie angielskie teksty. Większość ich pisał Jacek Lenartowicz, Lutrem zwany. I on napisał taki tekst: Life after life, death after death, flippers at the hop, trying to catch my breath, czyli życie po życiu, śmierć po śmierci, flipery w wyskoku próbują pochwycić mój oddech. Wiesz, dziwne teksty pisał Jacek. I kiedy myśleliśmy nad nazwą, to te flipery jakoś tak nam zasugerowały. Nie pamiętam już zresztą, kto dokładnie tą nazwę wymyślił, czy to był Jacek, czy ja, czy ktoś inny.
2: Słuchacie specjalnego, bo wakacyjnego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie możecie usłyszeć najciekawsze wywiady, które prezentowaliśmy wam wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje. To teraz zapraszam na krótką podróż muzyczną w towarzystwie Andrzeja Krzywego, który opowie nam tak naprawdę, jak zaczęła się jego wielka muzyczna kariera.
3: Radio Złote Przeboje, 884 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, bez którego polska muzyka lat 80. i 90. brzmiałaby zupełnie inaczej. Andrzej Krzywy i zespół Demono.
4: Tak się nagle zachmurzyło, szaro-sine, ciężkie niebo.
0: Historia zaczyna się w latach 80., kiedy to Marek Kościkiewicz zakłada zespół Mono. Niedługo później do zespołu dołącza Andrzej Krzywy i Robert Chojnacki. I w tym składzie pod koniec lat 80. nagrana zostaje pierwsza płyta już pod szyldem Demono.
4: Tylko ze mną coś się stało.
0: Andrzej Krzywy wspominał wielokrotnie, że muzyczne początki wyglądały bardzo dziwnie, bo mimo że zespół odniósł sukces artystyczny, mimo że był popularny, pieniędzy z tego zajęcia właściwie nie było.
5: Na początku grało się w zasadzie prawie za darmo, no i to ja to przeżywałem i w dabie, pomimo tego, że płyta sprzedawała się świetnie. Nie było z tego pieniędzy, kokosów za dużo. Potem już w Demono, po sukcesie właśnie pierwszej płyty, po sukcesie drugiej płyty, na której były takie piosenki jak Miasto Nocą chociażby, tak, czy Zostańmy Sami, nadal zespół niewiele zarabiał, no. Graliśmy, nie wiem, po 200 koncertów rocznie, ale za grosiki, tak? Zmiana nadeszła gdzieś w 95 chyba roku po płycie Stop.
0: Andrzej Krzywy przygodę z muzyką zaczynał jeszcze w czasach, kiedy istniała instytucja pod tytułem cenzura. Na cenzurę narzekało wielu artystów i jak się okazuje zespołowi Dub, w którym Andrzej Krzywy śpiewał, też zdarzyło się mieć z ową instytucją przygody.
5: To jeszcze był początek lat 80., więc ta cenzura była i faktycznie dosyć mocno przyglądała się każdemu tekstowi. No mieliśmy kłopot z jedną piosenką, no ale trzeba było napisać nowy tekst, co zrobiłem, bo nie było czasu na... Nie jestem z niego jakoś specjalnie zadowolony, no ale nigdy nie twierdziłem, że jestem poetą czy tekściarzem, więc no, próbowałem jakby ratować sytuację. To się udało, jest zarejestrowane. Ale żeby to jakieś znowu wielkie kokosy, zdecydowanie tekst oryginalny był dużo, dużo lepszy.
0: A jak to było w przypadku zespołu Demono?
5: Z Demono już nie, bo to była końcówka 87, to już pierwsza płyta wyszła właśnie w 89, więc już tego problemu nie było. Tym bardziej, że teksty nie były jakoś zahaczające o politykę, czy opisujące to, co się dzieje na ulicach.
0: Na ulicach i nie tylko na ulicach, również w klubach miał zapanować kompletny szał na punkcie piosenki, która ma na swoim koncie pewien niezwykły rekord, o czym nie wszyscy wiedzą. Chyba największy do tej pory hit zespołu Demono, czyli Kochać Inaczej.

0: piosenka Kochać Inaczej trafiła na listy przebojów, na jednej z najważniejszych, utrzymywała się ponad rok. Rok i dwa tygodnie to jest wynik, który no dzisiaj jest nie do pomyślenia. Człowiek się cieszy, jak gdzieś piosenka skoczy, jest miesiąc, tak? I ją grają i jest w tej najważniejszej rotacji, czyli ją słychać w ciągu dnia. No to wtedy to był jakiś kosmos. No. W ogóle z tą piosenką no mnóstwo rzeczy, bo no, po raz pierwszy jakby wtedy mnóstwo ludzi z różnych środowisk po prostu przychodziło do mnie i mówiło: Andrzej, super ten numer. Od babci do przedszkolaków. To niesamowite było.
1: I pomyśleć, że gdyby historia potoczyła się w odmienny sposób, to piosenka Kochać Inaczej po pierwsze wykonywana byłaby przez inny zespół, a po drugie byłaby w rytmach reggae.
0: W ogóle pierwsza piosenka, którą przyniosłem dla zespołu Demono, pisałem ją jeszcze z myślą o zespole Dap, ale rozstaliśmy się w takich no, słabych okolicznościach. Brakowało ballady. Miałem taką balladę, co prawda w stylu reggae, więc jak ją pokazałem chłopakom, mówią: nie, Andrzej, ty już wiesz, reggae to już zapomnij, to już tego nie ma. Miałeś dabie, a my to, no nie, przynajmniej na tej płycie na pewno nie chcemy reggae, więc jeżeli możesz z tą piosenką coś zrobić, no to spróbuj i może jeżeli wyjdzie z tego ballada, to super, tak?
1: I jak się okazuje, Andrzej Krzywy spróbował przerobić swój największy przebój.
0: Pamiętam, jak chłopaki wyszli gdzieś na herbatkę, a ja zostałem w tej kanciapie i tam chyba z półtorej godziny, no na pewno ponad godzinę, próbowałem coś z tą piosenką zrobić, żeby ciągnęło mnie oczywiście do tego reggae, ale nagle okazało się, że można. Oświecenie no, w pewnym momencie wpadło po prostu do głowy. Włożyłem bas i włożyłem jakby na nowo tą całą harmonię. No i spodobało się i tak naprawdę dzięki tej piosence, dzięki temu mam wrażenie, że dzisiaj rozmawiamy.
1: Po latach Andrzej Krzywy przyznaje, że jest człowiekiem spełnionym. Przepis na sukces według Andrzeja Krzywego jest dość prosty. Trzeba lubić to, co się robi i mieć odrobinę szczęścia.
0: Ja mam farta w życiu. Uważam, że jestem szczęściarzem. Zresztą pewnie jak większość muzyków, artystów, poetów, pisarzy, malarzy, oni wszyscy myślę, że mają podobnie. Tak jak powiedział Konfucjusz, tak? Jeżeli pasja stanie się twoją pracą, czyli źródłem zarobku, to ty nigdy nie będziesz w pracy. Bo każde wyjście do tej, powiedzmy, pracy, tak? To jest rozwijanie siebie, to jest spełnianie siebie, to jest nowa nauka. I to jest szczęście w życiu. No mam je i cieszę się z tego bardzo, bo to myślę, że to najważniejsza decyzja w moim życiu.
1: A skoro już słowo nauka pojawiło się, to za kilka minut sprawdzimy, jakim uczniem był Andrzej Krzywy i kiedy tak na dobrą sprawę zabawa przestała być tylko zabawą, a stała się pomysłem na życie. Dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce Andrzej Krzywy, jakiego nie znaliście.
2: Pewnego Razu w Muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce artysta, bez którego trudno wyobrazić sobie polską muzykę, zwłaszcza lat 80. i 90. Andrzej Krzywy. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Podróż, która rzecz jasna musi się zacząć od czasów szkolnych. Andrzej Krzywy, jak się okazuje, na szkołę miał pewien sposób.
3: Pokonać głaz, pokochać go, ożywić w niej.
0: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy. I leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i no udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
1: I co ciekawe, Andrzej Krzywy kończył szkołę, która z muzyką nie miała kompletnie nic wspólnego. Technikum energetyczne. Dlaczego Andrzej Krzywy zdecydował się właśnie na ten rodzaj szkoły, a nie na liceum lub szkołę zawodową?
0: Zawodówka to zawodówka, tak? Zawodówka była dla ludzi, którzy no nie za dobrze się uczyli, krótko mówiąc, i w ogóle za bardzo się nie chcieli uczyć. W związku z tym te 3 lata zawodówki powodowały, że zdobywali zawód, tak? W technikum, no to już wyższy poziom jakby jazdy, bo to było 5-letnia szkoła, ale przygotowująca bardzo poważnie do studiów, żeby potem dalej jakby kontynuować wybrany zawód, czy konkretnie do pracy. Także ja od zawsze wiedziałem, że liceum nie daje nic. Liceum jest tylko przygotowaniem właśnie na studia. No, ale po takim liceum, jeżeli człowiek dalej się nie chce uczyć, no to co? Zostajesz z ręką w nocniku, nie ma nic. Liceum

0: jak to zwykle bywa, jeżeli chodzi o muzykę, na początku była zabawa. Ale bardzo szybko zabawa przeistoczyła się w coś zdecydowanie poważniejszego.
1: Nie tylko zabawa, nagle poczułem, że to jest naprawdę niezła frajda i ogromna pasja, tak? Cały czas jakby kontynuując naukę i przecież świadomie wybrałem szkołę i zawód. Tę samą szkołę kończył zresztą mój ojciec, więc pomyślałem sobie, że będę kontynuował jakąś tradycję. A z drugiej strony zawsze mi się wydawało, że mieć dobry zawód, zawód tak naprawdę, który funkcjonuje na całym świecie, to jest coś. No i stąd ten energetyk, tak?
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. No a skoro słowo muzyka nam towarzyszy, to warto zadać pytanie, kiedy tak na dobrą sprawę rozpoczęła się przygoda Andrzeja Krzywego z muzyką i dlaczego? Bo to też jest ważne.

0: To się zaczęło, w ogóle zaczęło się w szkole podstawowej, w 7 klasie szkoły podstawowej. Poszedłem do wniosku, że żeby wzbudzić troszkę większe zainteresowanie moją osobą u płci przeciwnej, pomyślałem sobie, że dobrym haczykiem będzie, jeżeli będę mógł coś zagrać, zaśpiewać, zabawić towarzystwo na ławce pod blokiem, czy na jakichś domówkach. No i tak naprawdę przez to zacząłem grać. Potem zaczęło mi tego już nie wystarczać, to podwórko.
1: Pewnego rodzaju problemem był brak instrumentu, ale jak się okazuje, instrument bardzo szybko się znalazł.
0: Miałem sąsiadki w bloku, bardzo fajne dziewczyny, które miały gitary, które zostały gdzieś tam porzucone. Były tylko jako atrapy stały, więc udawało mi się namówić je na to, żeby pożyczyć na 3 dni.
1: Wspominamy dzisiaj w Pewnego razu w muzyce początki kariery, wspominamy też szkołę. No tymczasem czas płynie. Andrzej Krzywy już po 60, ale jak się okazuje, jest człowiekiem, który upływem czasu absolutnie się nie przejmuje.
0: Ja generalnie nie celebruję urodzin. Znaczy w ogóle jakby, wiesz, dla mnie jest to kolejny dzień. Nic się nie dzieje, no wiesz, no 30, 40, 50, w zasadzie wszystkie te rocznice kojarzę tak samo, no cały czas się w miarę dobrze czuję, staram się jakby dbać o siebie na tyle, żeby jeszcze nie odczuwać efektów, więc sam pewnie o tym dobrze wiesz, no i myślę, że państwo również, że kończysz 30 i nagle coś się zmienia tak strasznie, że mów, że od tej pory wszyscy wiedzą, aha, on już ma 30, tak, 40 pojawia się siwy włos. Znam ludzi, którzy mają po 60, nie mają siwego włosa, a znam ludzi, którzy mają 25 i są siwi. To nie ma czegoś takiego. Myślę, że najważniejsze w ogóle w życiu to jest to, żeby siebie lubić. To jest pierwsza rzecz.
1: I być może najważniejsza. Andrzej Krzywy dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jak to naprawdę z upływem czasu jest w przypadku rock'n'rollowego życia? Czy Andrzej Krzywy ma swoje ukochane piosenki z własnego repertuaru? O tym usłyszycie już za chwilę.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, czyli artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić polską muzykę lat 80. i 90.

0: zespół Def, zespół Demono. Andrzej Krzywy ma również na koncie kilka solowych pomysłów. Rozmawialiśmy o upływie czasu, którym Andrzej Krzywy absolutnie się nie przejmuje. No ale gdy porównujemy teledyski zespołu Demono z początków działalności, to jednak widać, że czas płynie. A ocenić to można choćby po fryzurze Andrzeja Krzywego, do której to fryzury zresztą Andrzej Krzywy podchodzi z przymrużeniem oka.
1: Tak jest. To nie jest tak, że przez całe życie byłem łysy, tak? Co więcej, no, w życiu się nie spodziewałem, że kiedykolwiek wypadną mi włosy, bo byłem dosyć gęsto, że tak powiem, owłosiony. Co więcej, te moje włosy były bardzo porządne. No i dawały radę, krótko mówiąc. Aż tu nagle, któregoś dnia, człowiek patrzy, że się zaczyna.

0: naprzecierać. No i cóż, no, trzeba po prostu, trzeba się je lubić. Ja wychodzę z takiego założenia, że stąd te włosy, no co, jakie to ma w ogóle znaczenie, tak?
1: Niektóre zmiany widać, inne słychać, a właściwie nie słychać. No właśnie, rozmawialiśmy kiedyś z Andrzejem Krzywym o warunkach, w jakich muzycy pracowali przed laty.
0: Przez to, że graliśmy na odsłuchach, czyli wiesz, w tym hałasie ogromnym, żeby wiesz, usłyszeć siebie, człowiek się musiał drzeć, tak? Hałas był ogromny i też mam, myślę, że ubytki w tych górnych rejestrach. Natomiast no, to jest naturalne. Co więcej, rock and roll konserwuje. To jest to, że my nie mamy czasu się za bardzo starzeć. Cały czas jesteśmy w trasie, cały czas jesteśmy aktywni, cały czas dajemy z siebie wszystko na każdym koncercie. Tych koncertów w zasadzie jest prawie w każdym tygodniu, więc czy my mamy czas się starzeć? Na razie tego nie widzę.
1: Zespół Demono w latach 90. święcił triumfy, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. Wystarczy wspomnieć platynę, czy też podwójną platynę. Triumfalny powrót, jeżeli chodzi o wyniki, nastąpił w 2010 roku. Wtedy to wszystkie stacje radiowe grały piosenkę. Póki na to czas.
2: Milion spraw, chwili brak, szybkie, nie krótkie, tak, bo już myślisz, gdzie masz iść.
0: My znowu artyści. Cały czas tworzymy. To nie jest tak, że w latach 90. zatrzymał się nasz czas i dzisiaj odcinamy kupony. Bo cały czas nagrywamy nowe płyty, cały czas powstają nowe piosenki, cały czas próbujemy jakby wbić się w ten rynek. Nie jest łatwo, konkurencja jest ogromna, ale próbujemy. Między innymi piosenka Póki na to czas, która uzyskała status najczęściej puszczanej piosenki w ciągu roku w rozgłośniach radiowych. Coś nieprawdopodobnego, tym bardziej, że piosenka zaistniała w sierpniu i też w historii polskiej muzyki była agencja, która niezależna agencja, zliczyła to wszystko. Okazało się, że to była najczęściej grana piosenka w ciągu roku. Coś niesamowitego, no to strzał nieprawdopodobny. Bardzo się cieszyliśmy, że po jakimś tam czasie, kiedy nie było nas za bardzo słychać, nagle znowu tak po prostu zapalił numer. Coś niesamowitego, no cieszymy się z tego bardzo.
1: A takich rekordów przecież Andrzej Krzywy ma na koncie zdecydowanie więcej. Wystarczy wspomnieć największy przebój zespołu Demono, czyli piosenkę Kochać Inaczej, która też jest rekordowa, z tym, że ten rekord pewnie jest już nie do powtórzenia.
0: Piosenka Kochać Inaczej trafiła na listy przebojów, na jednej z najważniejszych. Utrzymywała się ponad rok. Rok i dwa tygodnie to jest wynik, który no dzisiaj jest nie do pomyślenia. Człowiek się cieszy, jak gdzieś piosenka skoczy i jest miesiąc, tak?
1: Andrzej Krzywy do dzisiaj twierdzi, że jest to z pewnością najważniejsza piosenka zespołu Demono i darzy ją bardzo ciepłymi uczuciami. Ale takich ukochanych piosenek jest nieco więcej, choćby piosenka Zostańmy Sami.

0: Bardzo piękna ballada. Ballada, którą pamiętam pomysł na tę piosenkę przyniósł Robert Chojnacki. Bardzo lubię śpiewać tę piosenkę. Do dzisiaj jakby daje mi się utrzymać te emocje, które były zarejestrowane na płycie. Ale mówię, bardzo, bardzo lubię ją śpiewać i do dzisiaj jest w żelaznym repertuarze.
1: Każdy artysta ma swoje ukochane piosenki z własnego repertuaru, ale jak się okazuje, Andrzej Krzywy ma również piosenki, za którymi nie przepada. Jedna z nich jest z pewnością bardzo zaskakująca. Utwór, który święcił triumf tuż po premierze, czyli Statki na niebie.

0: chyba najbardziej eksploatowana piosenka, jeśli chodzi o nasz repertuar. Nie ukrywam, że nie zapomnę tego, bo to było grane wszędzie i w rozgłośniach radiowych, na każdym bazarku. No, piractwo po prostu totalne, więc niestety miałem wtedy straszną gulę na piratów, więc nie dokładałem się do tego, ale podejrzewam, że gdybym wtedy kupował te kasety z różnymi okładkami, z różnymi po prostu wersjami tych płyt, to miałbym dzisiaj niezłą kolekcję różnych wydawnictw. Myślę, że około, z tego co ja widziałem, około 20, może 25. Różne, tak, różne tytuły, różna kolejność, różne piosenki z pierwszych płyt. No po prostu mieszanki takie dosyć ciekawe. Ja w pewnym momencie miałem po prostu absolutny już przesyt tą piosenką. I do dzisiaj nie jest to na pewno mój ulubiony numer Demona.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie wspaniale. Zespół Dub, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
0: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc pod to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. No a już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany.
1: Andrzej Krzyży, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
2: No zdecydowanie na lepsze. Naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne. No. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy co więcej z dubem. Ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów, tylko instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy, do worka, i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś. To było strasznie skomplikowane, ale może powiem tylko to, że same struny były tak ogromnym kłopotem, że to były czasy, kiedy struny, jak się już troszkę pobrudziły, gotowało się w garku. Najgorzej było jak pękła, bo jak w dobrym miejscu to jeszcze dało się związać, ale gdzieś na środku to był dramat. I po struny jeździło się do Gdańska. No to ja mówię tylko o takich jakby drobnych rzeczach. No, poza tym, no co, no dwie rozgłośnie radiowe, dwa programy telewizyjne. Także to były takie czasy. Ale jeżeli zrobiło się hita, jeżeli utwór, który miał potencjał, trafił do radia, znała go cała Polska.

0: Tak jak choćby wspomniany już dzisiaj, jeden z największych, a może i największy przebój zespołu Demono, czyli Kochać Inaczej. Czy po kilku dekadach działalności muzykę tworzy się łatwiej czy trudniej?
1: Nie jest tak prosto. Ja myślę, no niestety z wiekiem też się pewne rzeczy wypalają i we łbie, i w zdrowiu, i we wszystkim. Myślę, że też kwestia poświęcenia czasu na to wszystko, tak? Kiedyś nie mieliśmy rodzin, kiedyś nie mieliśmy tylu zajęć, nie mieliśmy swoich mieszkań, domów. Byliśmy na garnuszku u mamie i tak naprawdę całe życie, całe dnie w zasadzie spędzało się w kanciapie, siedząc, grając, ćwicząc, próbując jakby zrobić najlepiej, jak się da. Trzeba było mieć na to czas, bo myśmy spędzali po 8-10 godzin codziennie. Od dzisiaj troszkę się pozmieniało, wiadomo, mamy już inne obowiązki. Niemniej znajdujemy czas na to, żeby... Bo pomysłów dalej w głowie jest mnóstwo. Tylko kwestia czasu na realizację.
0: Dzisiaj Andrzej Krzywy jest głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Jak Andrzej Krzywy po latach reaguje na swoje piosenki, słysząc je na przykład w radiu?
1: No bo oczywiście cieszę się, tak? Fajnie, bo to znaczy, że nadal pamiętają i nadal jesteśmy obecni w mediach, więc to jest fajne. Oczywiście to już nie jest tak jak kiedyś, kiedy po raz pierwszy usłyszałem siebie w radio. To było jeszcze z dubem, kiedy piosenka w moim ogrodzie trafiła na listę przebojów do Marka Niedźwieckiego, czyli to, i wtedy jedyne medium. To robiło wrażenie ogromne. No nie mówię, że się popłakałem ze szczęścia, bo nie, ale pamiętam, jak siedzieliśmy razem z chłopakami w kanciapie ciemnej, słuchając po prostu listy. I co będzie? I nagle się okazuje, że piosenka powinna już być, a jej nie ma. Czyli wypadła, czy będzie wyżej? No i się okazało, że jest najwyżej. I no, to robiło absolutnie wrażenie. A dzisiaj, no, przyjmuję to, że tak powiem, z całym ciężarem i cieszę się, no bo jest, fajnie, że można siebie słyszeć.
0: Andrzej Krzywy, którego kariera trwa już kilkadziesiąt lat, również kariera telewizyjna, no bo przecież od czasu do czasu możemy go zobaczyć w telewizji, jest człowiekiem bardzo rozpoznawalnym. Czy wiążą się z tym jakieś uciążliwości, czy wręcz przeciwnie?
1: Nie mam z tym problemu, ponieważ wydaje mi się, że to jest wpisane w nasz zawód i to jest, wręcz powiedziałbym, nasz obowiązek. No bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli tak drobna rzecz, tak mała rzecz jak autograf czy zrobienie sobie zdjęcia może komuś sprawić przyjemność, niejednokrotnie ogromną, nie rozumiem tego, ale okej. Więc myślę sobie, jak najbardziej, no ja jestem dla was, to ja żyję dzięki wam tak naprawdę, dzięki słuchaczom, dzięki naszym fanom, dzięki publiczności. No to jak się nie oddzięczyć? W ten sposób mogę i to robię, bez żadnego grymaszenia.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Teraz zapraszam was na spotkanie z zespołem, którego piosenki cudownie brzmią w blasku księżyca. Przed wami Robert Gawliński i Wilki.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Historia zespołu Wilki to bez wątpienia duża część historii polskiej muzyki od lat 90. Wilki bezdyskusyjnie zajmują bardzo ważne miejsce wśród naszych rockowych zespołów. Kilka dekad istnienia zespołu to także dobry czas podsumowań i bilansów. U Roberta Gawlińskiego od czasu do czasu pojawia się myśl, aby napisać coś w rodzaju biografii.
4: My mieliśmy kilka propozycji, żeby wydać biografię, bo to modne są biografie, prawda? O mnie biografię, znaczy moją biografię. Mieliśmy pierwszy pomysł, a no dobra, no to będziemy o tym gadać, przypominać sobie wspólnie z Moniką, ponieważ żeśmy przeżyli większość tych chwil wspólnie, więc po 3 miesiącach takiego wspominania żeśmy by jakoś odpadli i doszli do wniosku, że to jest strasznie dużo, że sami nie damy rady tego zredagować, tego napisać. I teraz być może powstanie taka książka, ale te wszystkie wspominki takie poszarpane gdzieś tam oddamy jakimś ghostwriterowi. Być może gdybym pisał swoją książkę o czymś jakimś specjalnym, to tak. Natomiast tak, to jest, ja widzę, ile to jest pracy i to jest ciężka robota.
0: Tak swoją drogą podejrzewam, że w takiej książce mogłyby się znaleźć niezwykłe opowieści, bo Robert Gawliński, twórca Wilków, w latach 80. miał dość burzliwe dzieje. Nie do końca mógł znaleźć swoje muzyczne miejsce, ale także i miejsce do życia. Wiele czasu spędzał w mieszkaniu Zbigniewa Chudysa czy Marka Jackowskiego z Manamu. Tamte lata Robert wspomina tak.
4: tam dział się taki kolorowy, fajny świat, że nie każdy mógł spotkać Korę Jackowską, która się kłóci z Markiem na przykład, prawda? A później zaprasza nas wszystkich na obiad, czy odwrotnie, czy Marek zaprasza nas wszystkich i rozmawiamy, jest burza mózgów, piękne dyskusje na temat sztuki. No to było dla nas, młodych ludzi, szalenie inspirujące i ciekawe. Zresztą ja bardzo wiele zawdzięczam, to zawsze to mówię i uważam, że i Markowi Jackowskiemu, i Korze, i Zbyszkowi Hołdysowi straszną wiedzę udało mi się pochłonąć dzięki wielogodzinnym dyskusjom z nimi. Ogromną wiedzę, takie, że oczywiście popełnialiśmy błędy jako zespół Wilki. Nie za bardzo wiedzieliśmy, jak to wygląda w sferze finansowej, w ogóle cały czas show biznes, natomiast nie popełnialiśmy jakichś kardynalnych błędów w przypadku, no jakby to powiedzieć, kariery zespołu. I to myślę, że w dużej mierze zawdzięczam właśnie tym starym wyjadaczom.

0: które zostały założone przez Roberta Gawlińskiego na początku lat 90. dzisiaj są muzyczną ekstraklasą, a początki były dość burzliwe. Praca nad pierwszą płytą trwała dość długo. Dodatkowo pracę skomplikowała śmierć jednego z muzyków, Adama Żwirskiego, którego Robert Gawliński wspomina tak.
1: Znałem go dobrze i wiem, że to nie był narkoman, to nie był taki chłopak, który wymagał pomocy. Bardzo żałuję, to jest wielka strata dla mnie cały czas, że Adasia nie ma, bo myślę, że ten zespół też mógłby więcej osiągnąć. To był taki człowiek, który by mnie ciągnął na pewno do Kalifornii gdzieś, wiesz, żeby tam coś próbować robić, a później postanowiłem ten zespół jakby złożyć od nowa, więc my byliśmy kompletnie niezgrani. Jak nie byliśmy w formie, to graliśmy słabiutko po prostu. Wiesz, to dopiero po 2-3 latach zespół się rozpędził jak maszyna i już żeśmy zaczęli grać. Także no to takie wspomnienia mam.
2: Zespół Wilki był ostatnią gwiazdą weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno, życzyć wam przyjemnego relaksu w towarzystwie gwiazd Radia Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.pl.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w sobotę, 8 sierpnia, 8 i wiadomości.
11: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu, sprawę bada Sanepid. Płaca minimalna w górę, za chwilę przedstawię propozycję rządu. Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, a benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30 do 40 groszy na litrze już widać w hurcie.
12: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
11: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Objawy zatrucia, bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka u ponad 50 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Zachodniopomorski Sanepid prowadzi dochodzenie. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł i 30 groszy. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem, Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 2 godziny i 46 minut. A dziś na korty też w Kanadzie, tyle że w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie ukraińska tenisistka Marta Kostiuk.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Odpoczniemy od upałów. 22 stopnie tyle będzie w Warszawie i Białymstoku, 23 w Trójmieście i w Poznaniu, 25 we Wrocławiu i Rzeszowie. Tam najcieplej. Wszędzie trochę słońca i trochę chmur. Kacper Sosnowski, witam pięknie w ten weekend. Mówi się, że sztuczna inteligencja zastąpi pracę ludzi na niektórych stanowiskach, a może też pracę zwierząt. Radio Złote Przeboje. A właściwie może powinienem powiedzieć tak. Co zastąpi pracę zwierząt na niektórych stanowiskach? I w tej sprawie będą pewne ciekawe informacje. Jeszcze na pewno do godziny 9. Na razie 3 po 8. Miło, że jesteście z nami. I takim Warius Manxem was witam w ten sobotni poranek. Po całej nocy.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.
1: Come on! Martinez!

Gramy na to jak na lato kamerę w Radiu Złote Przeboje, który mówi i śpiewa po francusku, bo do szkoły podstawowej chodził w Paryżu, a potem z rodzicami przeprowadził się do Kanady, do Quebecu, gdzie no też po francusku się mówi i to tam zaczął nagrywać muzykę. Lubi też łączyć język angielski z francuskim w piosenkach, nawet w jednym zdaniu, te dwa. Było słychać przed chwilą zresztą. To teraz już Wielka Brytania końca lat 70. i Londyn. Wyspy to z herbatą raczej nam się kojarzą, prawda? A ja postawiłem na gorącą czekoladę, czyli zespół Hot Chocolate. Śniadanie niektórym uprzyjemni. Może nawet z jakimś gorącym, sympatycznym napojem.

0: elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
9: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje.
13: Gramy na

Sting, Desert Rose w Radiu Złote Przeboje. W taką muzyczną podróż nas zabrał. Kto do pracy, tego pozdrawiam. Wiele ostatnio mówi się, że niektóre zawody zastąpi sztuczna inteligencja. Psy na służbie też mogą mieć problem i zostać zastąpione przez gęsi, słuchajcie. Tak już jest w jednym z więzień w Brazylii, w Santa Catarina, gdzie te czujne zwierzęta, czyli gęsi, zamieszczone w różnych miejscach, strzegą więźniów. Tak nawet bezwiednie, bo robią raban po prostu, jak ktoś próbuje się do nich zbliżyć. I tyle. I są tańsze w utrzymaniu, nie trzeba szkolić tyle, jak to z psami bywa. No właśnie, jak to powiedzenie idzie? Niechaj narodowe wrzdy po stronie znają, iż Brazylijczycy w więzieniach swe gęsi mają.

0: Bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
1: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
2: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
3: Szefie, ostrożnie! Ściany mają uszy.
4: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wesołka.
3: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
5: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mierzalnika Mapei. W gamie tysiąca kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Reklama.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

10 minut i będzie 9. Alfa Wil w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas ONA, zespół stworzony przez Tkaczyka i Skawińskiego i Agnieszkę Chylińską oczywiście. Jedna ciekawa historia ostatnio mi wpadła, dotycząca Skawińskiego i Majki Jeżowskiej. Otóż Marek Dutkiewicz, kiedy pisał słowa piosenki dla Jeżowskiej, najpiękniejsza w klasie, miał problem z jedną frazą i był wtedy w studiu z Grzegorzem Skawińskim właśnie. No i ten, widząc jak tamten się męczy, pomógł koledze w jednej linijce i zaproponował słynne... Tak, tak, to jest Skawińskiego tekst. Przynajmniej te zdanie. No i tak już zostało. Natomiast autorem tekstu tego przeboju, który tam słychać, to basista zespołu ENA, Waldemar Tkaczyk. No to posłuchajmy, znalazłam.

Ashford i Simpson w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty będzie 9, za chwilę nasze wiadomości, a w nich dobre informacje dotyczące polskiej sportsmenki, która odnosi sukcesy we Francji.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: W góry czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Chery Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Chery Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Chery Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
5: Reklama.
6: 8 sierpnia w kalendarzu, sobota, minęła godzina 9, słuchacie Radia Złote Przeboje, czas na wiadomości.
7: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem, w poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France, dziś przedostatni etap. Michał Wierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 kilometrów przed metą.
8: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 kilometrów, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
7: Nie wiadomo, przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 w centrum, po 24 na Dolnym Śląsku, ale najcieplej będzie na południu kraju. 25 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Tam też najwięcej słońca, więcej chmur na północy kraju. 3 minuty po 9:00, po jaki napój sięgają słuchacze Radia Złote Przeboje, którzy właśnie wstali, a tą sprawą się też zaraz zajmiemy.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: Niby dziś sobota, ale o niedzieli też można pośpiewać, prawda? Budka suflera. Bal wszystkich świętych.

0: Mr. Big w Radiu Złote Przeboje. Jak słuchacze przy śniadaniu, to może czymś sobie popijemy. Co najczęściej pije młodzież? Taki sondaż ostatnio wpadł mi w oko. Na szczęście nie alkohol. W tej grupie jest coraz mniej popularny. Ale młodzież najczęściej sięga po herbatę. Małe zaskoczenie. Potem są soki i woda na równi. No ale jakbyśmy pytanie zadali, co najczęściej pijemy rano, no to...
1: No wszyscy pijemy tą kawę. Gdy jest przy nas bliska osoba, no to już ona wspaniale, przecudnie smakuje.
0: No, no właśnie. Chociaż ja to taki mało kawowy jestem. Raczej herbata, tak jak młodzież, ale jakaś taka smakowa. Smacznego jak ktoś przy śniadaniu, miłej kawki, miłej herbatki, czy co tam pijecie. Lip Sync.

0: autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już jutro wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Reklama.

gramy na to jak na lato. Natalia Kokulska w Radiu Złote Przeboje z początków swojej dorosłej kariery. Kiedyś młodzi muzycy to mieli małe szanse na wybicie się, prawda? Albo trzeba było do fasolek należeć, albo w dyskotece pana Jacka zaśpiewać. No i był też tęczowy music box, a potem choćby od przedszkola do Opola, gdzie zadebiutowała Sylwia Grzeszczak. A w tych wymienionych wcześniej programach pokazali się choćby Krzysztof Antkowiak, Majka Jeżowska czy Papa Dance. A Natalia Kokulska poszła inną drogą. Pomógł na pewno tata kompozytor, który zachęcał córkę do śpiewania. No i geny mamy znakomitej piosenkarki też pomogły. Ale jakby nie talent i praca, no to na nic by się te wszystkie rzeczy zdały. Natalię Kokulską oczywiście pozdrawiamy i wspominamy jej karierę, i tą wcześniejszą, i tą późniejszą, a to już Savage, Only You.

0: Femolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Franz Gall za nami, a teraz zaproszenie.
1: Cześć, to Artur Gadowski. W najbliższą niedzielę spotykamy się na plaży Wawer. Zapraszam, będzie fajna zabawa.
0: No właśnie, to już jutro wieczorkiem koncert Iry na plaży Wawer, plaży romantycznej w Warszawie. Koncert od 20:30 punktualnie, ale wcześniej też konkursy będziemy mieli dla słuchaczy. W ogóle jakby ktoś chciał przyjść prawym brzegiem Wisły, pochodzić, poleżeć na leżaku, może na piasku, nad wodą, czy na polanie coś przekąsić przed koncertem, to będzie można sobie coś kupić i czegoś się napić i miło spędzić czas. A od 20:30

0: Dionne Warwick, Heartbreaker w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będziemy mieli godzinę 11, będziemy też mieli nasze wiadomości. A w nich o zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem.
1: Autopromocja.
2: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
1: Złapać oddech, zwolnić tempo.
2: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
15: 16-latek podejrzany o napaść z użyciem noża na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Wierzchowa. 16-latek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
16: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu, był to nóż.
15: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala. 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
17: Dla Hurkacza Holender Boutique van den Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach. Ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-2. 5 w kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
18: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem.
17: W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
15: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
20: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda na weekend.
0: Ani dziś nie zmokniemy, ani się nie spocimy, no chyba, że ktoś będzie biegał, bo 22-23 stopnie przeważnie średnio wszędzie. Najwięcej słońca w Zielonej Górze, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach, ale mieszkańcy innych miast też nie powinni narzekać.
19: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
20: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: 3 minuty po godzinie 11:00. Sobota może być inspirująca. Inspiracji także szukają muzycy, którzy grają na naszej antenie. Kto inspirował Urszulę?
21: Radio Złote Przeboje.
0: O tym przekonamy się w tej godzinie. A 11:00 zaczniemy sobie od...

Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. James Brown już za nami. W tamtym tygodniu z Radiem Złote Przeboje na plaży Wawer żeśmy się z Demono bawili. Andrzej Krzywy, wokalista zespołu, to jest taki gawędziarz, że dla mnie to on by mógł stand-upy robić. Opowiadał o swoich dreadach z młodości, o największym przeboju dla działkowców, który stworzył razem z zespołem Dub. O, była taka kiedyś piosenka w moim ogrodzie, prawda? Był też występ cyrkowy saksofonisty, a Krzywy zagrał fanom na małej gitarce. No piękny to był wieczór z fantastycznymi wersjami piosenek Demono. A jutro, przypomnę, Ira na plaży Wawer. Też warto sobie w kalendarzu to zapisać.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbus luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 26. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
3: Radio Złote Przeboje. Gramy na

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic. Touch me on the box, it says Mr. Rowe.
1: Szagi w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę, jak nie macie urlopu lub jeszcze jesteście bez wakacyjnego wyjazdu, to zabiorę was na łąkę z Urszulą. Kto muzycznie Urszulę inspirował? No to ja jeszcze raz zadam pytanie i spróbujemy. Kto tam Urszulę inspirował?
2: Rodzima Budka Suflera. To jest, chodziłam na ich koncerty i Deep Purple na przykład, Uriah Heep i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
1: No proszę bardzo. Ja też bardzo lubię. I ten kawałek to jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o Urszulę, właśnie przez ten wstęp i to wspaniałe pianino. Dmuchawce, latawce, wiatr.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już jutro wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i

0: Wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A ja przypominam o 1000 złotych, który dla was mamy w akcji Zabierz Złote na wakacje. Można zabrać Radio Złote Przeboje, a można też przesłanych przez nas na wasze konto 1000 złotych. W tej drugiej opcji jednak najpierw trzeba wejść na złoteprzeboje.pl, wypełnić formularz pisząc oryginalnie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A potem trzeba czekać w poniedziałek po 9 na nasz telefon, kiedy są finały. Liczyć na to, że to waszą kreatywną odpowiedź wybierzemy i cieszyć się, tak jak ostatnio się cieszyła Nikola. O, tak się cieszyła i tak dziękowała.
1: Bardzo dziękuję.
0: No, tak skromnie, ale była zadowolona. Ona akurat 7 stówek dostała, ale to też bardzo fajna suma. Na złoteprzeboje.pl was odsyłam po szczegóły tej akcji i gram Melanie C w Radiu Złote Przeboje.

0: Sissy Kacz w Radiu Złote Przeboje z 85 roku. Taki był spokojny sobotni poranek, a w naszych wiadomościach w południe powiemy o zderzeniu busa z osobówką. Sporo osób jest w szpitalu. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości.
9: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duże ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach po tym, jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
10: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że się uda złoty walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
9: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Odpoczniemy od upałów. 22 stopnie tyle będzie w Warszawie i Białymstoku, 23 w Trójmieście i w Poznaniu, 25 we Wrocławiu i Rzeszowie. Tam najcieplej. Wszędzie trochę słońca i trochę chmur.

0: A propos słońca i chmur, to na razie chyba więcej słońca. I w sumie dobrze. W najbliższej godzinie u nas będzie o powrocie pewnej grupy, która była popularna w latach 90. A ja cieszę się, że jesteście z nami od samego poranka.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I wilki już grają. Urkę na dobry początek południa z Radiem Złote Przeboje. Nic nie

Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. Konga z połowy lat 80. Gramy na to jak na lato. A ja z uśmiechem przeczytałem ostatnią informację, że pewna znana w latach 90. grupa, która nagrała jedną płytę, ale miała kilka przebojów z niej. Nuciliśmy je wszyscy. Chcę powrócić. Już mówię, o kogo chodzi. Chodzi o zespół The Fugees. Pamiętacie? No oczywiście, że pamiętacie. Wycliffe Jean i Lauryn Hill, którzy grupę tworzyli, są w dobrych relacjach i przyznają, że mogą dalej współpracować. No to bardzo proszę, niech współpracują. A to Electric Light Orchestra.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Reklama.
11: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Peter Gabriel w Radiu Złote Przeboje. 12.30 na zegarach. Tutaj słuchacz dzwoni, mówi, że coś dziwnie czas podajemy. 12.30 jest jak na pewno. Na dwóch zegarach sprawdziłem. A przed nami Lionel Richie, który kończy swoją wielką trasę koncertową. Zresztą był też w Polsce na koncercie. To już rok temu było. Ależ ten czas leci. Powiedział kiedyś takie ładne zdanie Richie. Chciałbym, aby moim dziedzictwem było hasło "Niech gra muzyka". I niech tak zostanie. Niech gra muzyka Lionela Richiego przez najbliższe 3 minuty.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości

0: najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje.
7: Gramy na to, jak na lato.

0: Ale przyjemne dźwięki w Radiu Złote Przeboje. Odwaj con Dios, 89 rok. Tak pięknie zaśpiewała. Co za kobieta. Co za mężczyzna, Mariusz Stelmarz.
1: Tak jest. 89 rok to jest, potwierdzam, bardzo dobry rocznik.
0: A coś tak mi się wydaje, że bliski twojemu rocznikowi.
1: Oj, bardzo, bardzo bliski.
0: A jaki znak jeszcze zodiaku?
1: Ja to ryba. Więc marzycie, proszę pana.
0: A ja to waga, proszę pana.
1: I nie wiem, czy to jest kompatybilne ze sobą jakoś. To trzeba będzie do kogoś zadzwonić, albo słuchacze Radia Złote Przeboje nam to powiedzą. Natomiast tylko spieszę do niej, że dzisiaj na pewno po 13 też dowiecie się, dlaczego zespół Queen kojarzy się Ani Dereszowskiej z wakacjami.
0: To ja poczekam, bo jestem fanem Queen i posłucham Mariusza. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sosnowski, do usłyszenia.

właśnie tak w to sobotnie popołudnie brzmi Radio Złote Przeboje. Zespół Kombi nie ma zysku. My dobijamy do godziny 13 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, co z pogodą na weekend, a potem też zagram dla Was m.in. Stinga.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Pierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. 15% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
14: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się lub przekraczała 20 stopni Celsjusza.
13: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Pogoda podczas tego weekendu naprawdę bardzo przyjemna. Można wybrać się w góry, odpoczywać na Mazurach, czy też na plaży nad morzem, ponieważ też upały nam nie grożą. Jutro maksymalnie 30 stopni na zachodzie kraju. Dzień dobry, witam się wakacyjnie podczas tego sobotniego popołudnia. Mariusz Stalmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje. Podczas tego popołudnia cała masa świetnych kawałków dla was. Między innymi pojawi się Kasia Kowalska, zagramy Chrisa Isaaka, czy też Stinga, a teraz niepowtarzalny głos tego pana Michael Bolton.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych kawałków Stinga, więc Englishman in New York podczas tego popołudnia z radiem Złote Przeboje. A o co Stinga zapytałby JJ z zespołu Big Cyc, gdyby miał taką możliwość?
1: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać? Bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

coś optymistycznego od Kasi Kowalskiej w radiu Złote Przeboje podczas tego popołudnia. No a teraz dopiero będzie historia dotycząca piosenki La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni wówczas muzyk, jeden z pionierów rock'n'rolla, Richie Valens, przerobił ten numer na zdecydowanie bardziej energetyczny, stając się też jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się z hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. Na prawie 30 lat później, kiedy powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, rodzina muzyka poprosiła, aby ten kawałek jeszcze raz zagrał zespół Los Lobos. No to słuchamy już teraz La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
5: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polowie. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte, suplement diety

0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: I od razu człowiek ma przed oczami kadrę z filmu Młodzi Gniewni. Przy tym kawałku Coolio i Gangsta Paradise w radiu Złote Przeboje. Na lato w pełni, więc można z niego korzystać. Na przykład jeśli jesteście w Warszawie, no to jutro warto wieczorem wpaść na plażę Wawer, na plażę romantyczną w Warszawie, ponieważ tam pojawi się radio Złote Przeboje. Będzie szansa zbić się sobie z nami piątkę, a także posłuchać muzyki na żywo. Tak jest, jutro koncert zespołu Ira, a jeśli nie wierzycie, to posłuchajcie.
1: Cześć, to Artur Gadowski. W najbliższą niedzielę spotykamy się na plaży Wawer. Zapraszam, będzie fajna zabawa. Ha!

głos to musiał być on, Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 14. Za chwilę wiadomości, a tam między innymi o książce, która wróciła do biblioteki po 100 latach. Zagram też dla was między innymi Michaela Jacksona.

0: elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.
10: 14 wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
11: Olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach. Michał Wierzchołan. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
12: Jak się podoba próba?
13: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
14: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
12: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
13: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco, ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próbę.
11: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy, a nad ranem rozpoczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. To oprawiona w płótno książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
17: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
10: Pogoda. Dziś, jutro padać nie powinno, również upały tam nie grożą. Jeśli chodzi o niedzielę, no to 25 stopni w Trójmieście, w centrum 27, na południu również 27.
16: Na Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
17: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
10: Dzień dobry, mam dobrą wiadomość. Podobno trwają prace nad kolejną częścią filmu o Michaelu Jacksonie, więc na to czekamy zdecydowanie, tak. A żeby ten czas jeszcze bardziej umilić, no to w Radiu Złote Przeboje Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Fenomenalny numer, tak jak na prawdziwego króla popu przystało, a więc Smooth Criminal Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, a także muzyk Jacek Kawalec wspomina swój pierwszy koncert Manamu.
1: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion, ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A wy pamiętacie swój pierwszy koncert Manamu? To słuchamy już teraz Manam. To tylko tango w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie może cię zabraknąć. Czekamy na ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już jutro wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

Jak człowiek słyszy takie kawałki, to wie, że to radio Złote Przeboje, bo przenieśliśmy się do lat 80. Gloria. Natomiast, proszę Państwa, kiedy w Stanach Zjednoczonych disco zaczęło tracić popularność pod koniec lat 70., to takie klasyczne disco, Europa nie tylko tego nie porzuciła, ale zaczęła rozwijać temat głównie w Niemczech, a i także we Włoszech. Tamtejsi producenci dosyć szybko zauważyli, że przyszłość należy do syntezatorów i automatów perkusyjnych. No i tak w głębokim skrócie dało to początek muzyce Italo Disco, a jedną z osób, która promowała ten gatunek, był oczywiście Gazebo. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po

Kiedy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Freddie Mercury tworzył nie tylko z grupą Queen, ale i solowo. Freddie Mercury, I Was Born to Love You w radiu Złote Przeboje, a już teraz o Queen, o Freddie Mercurym opowiada Anna Dereszowska, aktorka Anna Dereszowska.
1: Queen mi się totalnie kojarzy z wakacjami na Mazurach, ale takimi wakacjami jeszcze w szkole podstawowej. Te wąskie mazurskie drogi, drzewa po bokach, muzyka na full i pierwsze moje kroki jako kierowcy. Tata pozwolił mi jeździć i to było takie przeżycie, którym się totalnie z Queenem kojarzy.
0: A teraz kawałek, który swoją drogą bardzo pasuje do jazdy samochodem i nie tylko, każdą komunikacją. Runway Train. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

dzisiaj o niej w czasie przeszłym. Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 15. Za chwilę wiadomości na Radio Złote Przeboje. Tam dowiecie się, co znowu wkurzyło Donalda Trumpa. Zagram też dla was fantastyczne kawałki, m.in. od Tiny Turner, Republiki i Bee Gees.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Reklama. Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
11: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Michał Wierzchoła. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany. Potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 2 dzieci. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem, na jezdni w stronę Katowic, na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Piliński z łódzkiej policji.
12: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
11: Kierowcy byli trzeźwi i w miejscu wypadku nadal wyłączony jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
13: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
11: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja Sądu Apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, grzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi Chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Upały w ten weekend zbytnio nam nie grożą. Pogoda jest całkiem przyjemna. Jutro może być trochę cieplej, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie temperatura dobije do 30 stopni, a tak około 24, 5, 6 stopni.

Przyznam, że ostatnio miałem taki wieczór filmowy z twórczością Tima Burtona i właśnie w filmie Beetlejuice pojawił się ten kawałek w pewnej scenie, a to nie będę zdradzał. Natomiast kto lubi takie pokręcone rzeczy Michaela Keatona czy też Monikę Bellucci, no to się odnajdzie. Bee Gees i teraz Tragedy w Radiu Złote Przeboje.

0: wyemanowała potężnym, niepowtarzalnym głosem Tina Turner w radiu Złote Przeboje. A w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec, aktor teatralny, filmowy i serialowy, tak wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście. Nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję.

0: dziwne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Baborówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na międzynarodowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
12: See you then.

tego się przyznać, chociaż są osoby, które mi nie wierzą, ale ja nigdy, nigdy w życiu nie użyłem budzika i nie dlatego, że do pracy mam na 13. Budzikom śmierć Robert Chojnacki Piasek w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w kalendarzu z kolei warto sobie zapisać ważną datę. 20 września w Warszawie pojawi się fantastyczna artystka Vanessa Paradis, tak jest, którą możemy znać doskonale z tego kawałka. Żole Taxi, już teraz.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przewoje już w poniedziałek o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Ile dziś będziemy saunować w Termach Maltańskich?
6: 3 godziny.
5: To w wakacyjnej promocji dostaniemy jeszcze dodatkowo całą godzinę w cenie biletu.
6: O, serio?
5: Tak, a przy bilecie całą...

0: gastronomię
1: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.

0: rozstania bolą, ale jak słyszy się taki głos, no to jest może odrobinę lżej. Toni Braxton, Unbreak My Heart w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, 1000 zł na wakacje, na wyciągnięcie ręki. Tyle dla Was mamy w radiu Złote Przeboje już w najbliższy poniedziałek. Zgłaszajcie się na radiozłoteprzeboje.pl, tam też szczegóły naszej zabawy. A w tym tygodniu 700 zł wygrała Nikola z Kielc.
1: Słuchaj, Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie, to jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany, nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są Twoje nagrody.
2: Bardzo dziękuję.
0: Zatem czekamy na Wasze zgłoszenia i gramy na to jak na lato. Bardzo proszę.

0: Słuchacie Radio Złote Przeboje, wszystko się zgadza. Buzy skład tej kocie sprawy. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę będzie nie o kotach, a o dzikach, bo pewien dzik zablokował linię metra. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Stare Liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Reklama. Godzina 16, a czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Głośno nad Warszawą. Wojskowe samoloty ćwiczyły przed wielką defilatą. Kolejny szpital zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Michał Pierzchała. To właśnie ten moment, gdy jedna z głównych tras przelotowych przez Warszawę staje się zamknięta na kilkunastokilometrowym odcinku Wisłostrady. Oto teraz do jutrzejszego przedpołudnia będą się odbywać ćwiczenia związane z przygotowaniami do przyszłotygodniowej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlatego już najbliższej nocy na Wisłostradzie pojawi się ciężki wojskowy sprzęt, a nad ranem odbędzie się przemarsz żołnierzy. Z kolei dziś w południe nad Wisłą przeleciały wojskowe samoloty i śmigłowce. Mieszkańcy i turyści, jak usłyszeliśmy, zachwyceni.
5: Na coś czekasz konkretnego? Na defiladę powietrzną.
6: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
7: No jestem fanem militariuszy.
5: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
7: Myślę, że wie pan, niezłe widowisko, jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery, te Apache, tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
4: Czołgi do zobaczenia dopiero w nocy, a wspomniane Apache, a także śmigłowce Black Hawk już były, podobnie jak samoloty F-16 i nowy nabytek polskiej armii F-35. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodnie spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Love. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają także rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówi przedstawicielka fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
8: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
4: Specjaliści podkreślają, że najlepiej, aby taka jednorazowa sesja trwała od 2 do 3 godzin. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu, ponieważ przy zejściach do podziemnej kolejki w węgierskiej stolicy nie ma często żadnych bramek. 60-kilogramowe zwierzę bez problemu przedostało się ruchomymi schodami na peron na centralnym placu, a potem niestety wpadło pod pociąg.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda.
3: Dzisiaj i jutro padać nie powinno. Sporo słońca praktycznie w całym kraju, więc śmiało można wyjść na spacer w góry, po plaży, czy też gdzieś odpocząć na Mazurach. Jutro 25 stopni na północy, 27 w centrum i na południu, 30 stopni na zachodzie.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Sobotnie popołudnie, godzina 16 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i część z Was na przykład pewnie wraca teraz z sobotnich zakupów, to jest szansa, żeby się odprężyć i posłuchać dobrej muzyki. Perfekt, Niepokonani.

0: absolutny klasyk lat 80., a więc kawałek Monitor, który też zresztą pamiętam z pewnego filmu, może nie jakiegoś bardzo ambitnego, ale była tam dosyć zabawna scena, a film nazywa się Bez urazy z Jennifer Lawrence. Natomiast, proszę Państwa, nie tak dawno w Łodzi akurat pojawił się ten pan, facet, który swego czasu nawet zdobył nagrodę Grammy, a uważany jest za króla muzyki dancehall, pochodzący z Jamajki, Sean Paul, już teraz razem z Saszą. Słuchamy.
1: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już jutro wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja.

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

0: Przyznaję, że uwielbiam Stonesów i można się w nich zasłuchać. Zdecydowanie tak, a nawet Stonesi potrafią się śnić. Na przykład Januszowi Panasewiczowi. Posłuchajcie.
1: Taki był sen, że Jagger wpada do mnie gdzieś na Mazurach. Byłem do kawiarni Zamkowa, taka mała nad jeziorem kawiarnia, i mówi: co u ciebie, masz tutaj gdzieś fajne miejsce, bo znajomi do mnie przyjeżdżają. Pamiętam, że poszedłem do jakiegoś bardzo podłego hotelu, jest na stare czasy, nie? Takie mi się przyśniły, i że załatwiam mu pokoje hotelowe i jego przyjaciołom w Olecku. Taki krótki był to sen.
0: Przyznaję, że bardzo realistyczny ten sen Janusza Panasewicza z Lady Punk. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na końcówkę lat 90. i kultowy kawałek Lubega, Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na mol.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
8: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
9: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
8: Nawet tutaj musisz.
9: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
8: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
9: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
10: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: zdecydowanie wakacyjny kawałek, a więc Ricky Martina w radiu Złote Przeboje podczas tego sobotniego popołudnia. No a proszę Państwa, czas na spotkanie z Urszulą. Urszulą, która kiedyś nagrała cover zespołu Led Zeppelin, a kawałek nazywa się What Is and What Should Never Be. Posłuchajcie.
1: Hołd to przede wszystkim na pewno. Dwa, że tę piosenkę, ten utwór, właśnie piosenkę, trudno powiedzieć, sorry, ten utwór, numer. Ten numer graliśmy w Stanach. I tak. Pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie po raz pierwszy zagrać w ogóle tam ten numer, ale rozmawiałam z wieloma takimi coverowymi też zespołami, które grały w garażach obok nas, bo to takie są wyższe garaże. Mhm. Po godzinie 18 są wolne dla ludzi, którzy ćwiczą. Przychodzą z pracy i ćwiczą, tak. I grają. To oni mówili, niczego się nie bój, po prostu zaśpiewasz to nawet po swojemu i będzie dobrze, bo ważne jest, że to znasz, że to kochasz i tak dalej. Ale ja miałam jednak stresa, bo chciałam to zrobić co najmniej tak, tak jak oni. A jeżeli miałabym zmieniać, to nie widzę co.
0: Ja tylko dodam, że kawałek znajdziecie na płycie Biała Droga z 1996, ale my wracamy do lat 80. Urszula, Malinowy Król w Radiu Złote Przeboje.

0: radio złote przeboje, które polecają się podczas słuchania na świeżym powietrzu, podczas na przykład biegania, jazdy na rowerze, a może i właśnie teraz jesteście w trasie na urlop, jadąc samochodem, no to też jak najbardziej takie dźwięki, myślę, że czas umilą. No a za chwilę, godzina 17, sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz jak będzie wyglądała pogoda podczas reszty tego weekendu.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Złote promocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
1: Na zegarach 17:00, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: 400 tysięcy to straty po tym, jak w Gliwicach rolnik zaorał asfalt. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Hurkacz odpadł, z kolei Świątek już niebawem zagrał ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Wierzchoła. Rolnik, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach, został doprowadzony do prokuratury. Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po południu. 60-latek twierdził, że część drogi należy do niego. A skoro tak, to podjechał traktorem z podpiętym pługiem i... No właśnie, zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
13: Uszkodzenie uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
12: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Władze Gliwic stanowczo przekonują, że droga należy do miasta, a drogowcy wycenili szkody na 400 tysięcy złotych. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej było 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i 2 niewykorzystanych piłkach meczowych. A już niebawem także w Kanadzie, tyle że w Toronto o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Błażej Kulesza.
14: Dla Hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w 2 partiach, ba, miał nawet 2 meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
15: Polacy
14: też są wszędzie, no cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
12: Mecz Świątek Kostiuk o 18:30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Pogoda podczas tego weekendu naprawdę bardzo przyjemna. Można wybrać się w góry, odpoczywać na Mazurach, czy też na plaży nad morzem, ponieważ też upały nam nie grożą. Jutro maksymalnie 30 stopni na zachodzie kraju. Weekend, sobotnie popołudnie trzeba świętować odpowiednio, między innymi słuchając Złotych Przebojów. Dlatego już za moment zagram dla Was Cher. Pojawi się Anastasia, która niebawem też zawita do Polski, ale o tym powiem nieco później. Natomiast wcześniej The Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje.

Jak dobrze, pozytywnie i miło spędzicie popołudnie, sobotnie popołudnie, wakacyjne popołudnie, no z Radiem Złote Przeboje. Też pamiętajcie, że znajdziecie Radio Złote Przeboje, mając aplikację na waszych smartfonach. To była Szer. Natomiast też warto pomyśleć o tym, co będzie się działo po wakacjach. Tak, zapiszcie sobie datę. 13 października do Polski przyjedzie i zagra w Warszawie jedna z najbardziej popularnych w naszym kraju artystek, a więc Anastasia. Tak jest, więc na pewno podczas tego koncertu nie zabraknie też tego kawałka One Day in Your Life w Radiu Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurczełydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Reklama.

Jestem Twoim Grzechem. Izabela Trojanowska w radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, to lato to zdecydowanie należy do Madonny, no bo na początku lipca wydała swój nowy album, wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w sensie zaśpiewała, nie to, że grała w piłkę. Ostatnio też wyszedł singiel nagrany z Kylie Minogue, no i też to powoduje, że Madonna cały czas jest na językach i też udziela wywiadów. I w jednym z nich dla magazynu Interview stwierdziła, że wszyscy chodzą dzisiaj na golasa, więc ja nie będę, bo tak już uważam, że nie lubię być taka jak reszta. Zawsze chcę robić coś, czego nie robią inni, a więc od teraz będę myśleć, no i nosić ciuchy. Więc jak słyszycie, Madonna zawsze pod prąd. Village People, już teraz dajcie głośniej.

0: Może pora zmienić auto?
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.

0: Borys Szyc.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Rzeczpospolita. To promocja.
1: Rokowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już jutro wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Jest sobota, jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W góry czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Reklama. Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem ma uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji, może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Szefie, ostrożnie! Ściany mają uszy.
2: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wysoka.
1: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
3: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mierzalnika Mapei. W gamie tysiąca kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.